0: ɔhabi a wokɔ mu ɛnso yankopɔn atwitwa gye wasae ba asomdwie mu ɛ sɛ wokɔ daeɛ mu wokɔ nda mu wonnim sɛnea wodaeɛ mpɔ daeɛ bi a wosoeɛ na ɛhu ɛnso nyame akyew ɛhyiranka no wata ɛwurade ɛhyiranka wo sɛ nnɔpɛ wabie me Anka mi a mi sebi ene nyankopon, webiye mi.
1: Eziraka.